gdy się zejdą raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi.

zdanie, czy ja mógłbym serce złamać i tepe, gdy się farsa zmienia w dramat, nie gnam w kąt, czy te oczy mogą kłamać, ależ skąd? A gdy się czasem w życiu uda kobiecie z przeszłością, mężczyźnie po przejściach, kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia.

Ud, przez ust kreską. Ud, nie ud, nie ud. Ty jesteś inna niż tysiące innych dziewczyn. Tak by się chciało przez życie z tobą biec. I nie jeden ofiarować tobie wiem,

Oh via. Nie kupuj mi nic nowego, drogiego, ważnego, bo przecież ty wiesz. Ram ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Potrwa to dzień lub dwa, dzień lub dwa, dzień lub dwa. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotek jest moc. Co mi tam, o czym

rusza na lód. Mówią, że miasto Kansas City dziś liczy ponad milion dusz. I rzadko kto tu słowo ukryty, wtedy tak mały, ma kwit plus.

Adieu, Satoko Snuff. Goodbye, Riviera Marzeń. Za rok zobaczę znów mój stolik w koktajlbarze. Na szklanki pustym dnie obejrzę stary film o ludziach, co we mgle, o czasie, który był, a tulił nas jak port, jak fort lirycznych band, elegant beer band, lord, Sopocki hotel, Grand. Hotel Grand. Hotel.

Przepraszam, że dziękuję za świat. Przepraszam, że przepraszam.